aga meji kitiongo na suka vitata de chitu golem ekimutke kitiongo na tu golem kotkot ye site not again not the bagin bota be tu tabraini emi te tienda not again emi te tienda not again emi te chonjo sana tienda not again ne mwae golene eh mi te tienda not again ne chonjo sana tienda golecha jita tienda not again ne mwae golene weri tab jumyote eh eh gita ingentie ni eh gita ingentie ni patu wewe iko anachua hii ngoma hii patu wewe iko anachua hii ngoma hii tienda notek ne gimwego le ne notek ne mwego le ubaga kwan kapi abarchi chambe jasa kana ikaso.